Halo, tes. Halo, cek 1 2. Halo, tes 1 2. Halo, cek. Halo, cek 1 2 3. Halo, cek 1 2. Halo. Halo, cek 1 2. Halo, cek 1 2. Halo.